0: Nimo serbskich temo zabieraja mnie pak też zajmałostki z całego hudźbnego świata. Kiedy potem rady z huszczenie do serbskiej rzeczy przeniesu. K tomu słyszeja polityczne a gospodarskie temy, kajś też temy z hudźbnej wiadomości, a drude też dziwne instrumenty, kiedy są takle na świecie kołaja. Za tute svieči so stajne 11. julia vo sebe v Americe džin nevšednych hučbných instrumentov.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Najspodživnejšie a dretež najzajmavšie vecky nastanú, když hučbníci ve svojej remesnickej svobode žane ranice neznaja. Tak je napríklad nižozemský vúmievc Walter Willems na tak mienovanom tvároškovým biadlerov. Kež mieno hižo praji, je za to bubony s tvároškami vúmienil. A tak nekak to potom klinčí. Tyž svetoznatý gitarist Pat Metheny je hižo nekotre škúli dživné instrumenty vúspytal. Poprawom je on znaty jako fantastický hudźbnik na 6 strunach. Na jednym koncercie 2007 pak zapiska na tak mienowanej Picasso-gitarie, kiedy švobsty z 42 trunów. Klinči jakoby cała skupina hudziła. We woprawdzitosti pak je to jeničký hudźbnik sam.

0: Stolit pozdzišo je so kamienie česa Joseph Richardson na kamieniach wuspytał. Ale one počachu tak rec spiewać, gdyż na šelako wulke kamienie biesze. Tyż z elementom woda chodzi so hudzić. Tak je nastał tak mianowany hydraulofon, kiedy wupada kaśteka piszczałka. Z dziorką bieży woda, a gdyż tutaj zadzierżysz, nastaną reane melodie. To pak je kytro pancata wiecka. Zawieszcie so tyż polała z doma. Niekotre szkuli hiszcze nieodkryte instrumenty kołaja. W rozmowie z niedyższym hucznym redaktorom rozwosa Szczepanom Brankaczkom zonich raz zostaj so wun a kolega rozmowiałoj kuncaj szwego letysaca z niekotrymi starszymi hucznikami serbskich kapałów, kiż bychu we czasu po II Światowej Wojnie aktywni. Na to sem so podał do archiva rozwosa, sem se ruby pšelat vo tutych starych serbskich kapałach stvoril, a je netko tež pravidłownie do svojho seriala zatvaril.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
0: Misale. Tak rikaše jedna ze serbskich kapałov ve povojnskim času. Oni założyli się od 1948 a pokażali z Woklec. Jeden z uczniów był Jan Misala, który jest od 1944 z tedyszym ucznym redaktorem rozwosa Achimom Dutschmanom w kapele rozmawiał, między drugim w spoczatnej w obsadzce.
2: Instrumentem z morali Czarnak ja bandonium hał, ucza Heidrich ja klavier, nie zdumszka ja rał buben. A ja sam też przyniósł bandonium, piskał, ale dwa jednakie instrumenty to nie jest pojadne, bo się ja dojał zapoczyć saksofon.
0: Coś by wtedy jeszcze skierował nie już jedno instrument. Bandoneon jest od tedy drzeje prawidłownie używał, je dżęca pak skierował nie znaty, a klinczy podobne akordeony. Tyż z klawierom nie by tedy zcyła lochko, szako jeszcze elektroniczne keyboardy za lochki transport dawali niesu.
2: Prede to tak było, że ja na kujdej żoli klawier stał. Lepsze klawiery, a tyż nikocy są pan boli jara stare, a to pan nie są zrejnie klinczeli, ale są pan ludzie napite boli, bo my teraz słyszeli niesu.
0: W swoim repertuarze są so hucznie potemili, żeś by tedy z ważnym a z tradicją na kwasach. A rozsudzili su to najústišo praškojo sami.
2: To su boli ekozejš reje, potom su boli majne libelene, a saske polki, a doca havelje smo mili od českih polkov. Oni bihu še Katarzynka, svirna moja, a ši še oco ši, a tele co ostava vece.
0: Moči kvasovac ľudžo pak husto dy nisu jenuž se starými spevami spokojom byli a chcuchu tyž raz k novým vecam rejovač. A k tomu slušeše ve postatých letach tyž twist.
2: A to sme ju v Piskecach piskali, to beče Braška ze Skrostic, dnes renč, po ňu Mišičova, piskajče jenuž národne vece, kaj sa na kvasa suša. In moraš, da je cua nešto moderne meč, a potem se ti za naroče, bo smo jen twist rali, a šinče Braška z druge minuc, ti nam je skoro roztoral, tak voljba nam ne veče, da smo tako levice rajemo. A potem smo zato čišče mirne dalje piskali.
0: Ale menjše konflikte služijo k tomu. A tute nisu misalec kapa uvod hudženja vočerželi. A tak su išče dolgo piskali, hač do 70 let. Bohužel nesem niče v archivie nekajke narovane spevy tutých kapavu namakal,

Lubi Psiposwuchario, chcę wam dżęca wo podałku powiedać, kotry stasł w minionych licznych prózdninach w jednej osadzie, wo kotrym się mi faro tutaj powiedał. Skupina ministrantów osady bie prózdninski wulit k morju planowała, a faro wuliczy, że mi każdy wobdzielnik 150 euro za tutaj niemale dwie niedziele trajacy dyrdom dej zapłacić. Za dzieci a młodosnych bych to wiedzą wiele pieniędzy, a bez pomocy swoich starszych, dziedów a wóków nie by mnohym zcowa możne tylko pieniędzy znoszować. Wszyscy rady, a bez praszenia pomachu pieniędzy romadzić, co by so dzieciom prózdninskie nazwanie nie zmożniło, szak po przyjachu dziakuni swoim dzieciom tyle dny a dożywienia we zromadności w osady. Jenoż w jednej swojbie miechu wielkie starostcze, Januły Nan, iżo chwilu bez dzieła a bez tajnych dochodów, k tomu dwaj młodsi bratraj a dwie młodsi socje, 150 euro, przewyle wudałku za jenoż jedne dziecko swojby. Nan rozmówiasze so duo ze swoim synom, za kotroż po niczym wulet do praszenia nie przyjdziesze. Możemy sobie dosyć dery przedstać, jak chulczyc się biesze, jako miesze tole swoim sobu ministrantam zdzielić, ale we skupinie knieżesze dobry duch zajomności. A tak boz rykasze, bez Jana nie pojedziemy. Wo jędzielskim słowie fundraising suhiżo słyszeli, a tak zapoczynachu mies swoimi starszymi, przyłóznymi susodami a drugimi peneze zbierać. Kreatywni miechu szelajkie idee falowacy przynośk romadzić, a zbytk narunachu ze swoich kapsnych pines. Bez Jana si na morje dojecz, tole nie zamużachu sebi przedstajć. A duo nie trajesze, zo miechu pinesy składuane. Jan z Bożuny podziakuwa sopola swoich przyjaciół prajo, tole wam nie zabudu. Swojemu słowu je swierny wostał, szak je przebywają przy morju swoim przyjaciołom swój dziak wopokazał z tym, że by się stajnie przyjaciółny a pomocliwy im po boku. Zawsze ich by się tali jezba wulkotne a drohotne dożywienie, o którym siście hać do dżęsniszo opowiadaja. A Jan by nazonił, że jeho tłaszojo jeho woprawdzie zańcz maja. Dokież chcesz swoją dziakunosć na wosybite właśnie wopokazać, biesze we zromadnym dłolu woprawdzie w ubiorny tłasz, kiż miejesze stajnie nowe idee, skiery tyś pryzle a wusiknosć swoich przyjaciół ze z przekwapieniami swoich myśli zweselić.

Miss Lucebi, so je Jan prawie jednał. A czas domkołanki mi moje mysle wiedzie, jenoś co podziakować, a na te właśnie swój dziak uprajć, to je przemało. Chcemy tym, kiś nam dobroty wopokazuja, a za nas dziwaja swój dziaku nos czło pokazać. Jasna wiec, zo so podziakujemy za żywidła, za starszył, za nowe koleso, za wulet we pruzni na chatelko wiac. Ale su tyś maličkosće jedno dnia, kotryś no chceli zabyć. Riany słoneczny dzień, sztomy kiś nam kłotk skicza, kwietki, kotryś nas ze swojej krasnosću zwesela, neličene ryby a ptaczki, skut na pastwie, słońco a wjezdy, a iście wele wiac. Na domkołance so za wszitkie Boże dary dziakujemy. Wun nam telko daruje, štož ne zamožeme po jednotlivých dárach naličiť. Domkovanka voznamenia mi pak tež, zonimo na Boha, tež na všetky spomíname, ki so šedne vona staraja a nám dobrote vopokazuja. Starši, djeta vuka, manželska abo manželský, husto dosť dječi a svojbni, šofér šulského busa abo susod, kiž derje s nami mení. Hulčec v ministranskej skupinie nie je so jenož ze svojami podžakoval, ale tiež skutkovne ze svojim zadržiňom a vašňom. K tomu vás pozbudžu. Za vo sebe za čas domkovanky přemyslujeme, komuž sme svoj džak dlžni, tož so snanu junu na hinajše vašne podžakujeme. Domkovanka dosta hinajší raz a väčší uznam, tož názonia jeden druhého džakunosť. Přeju nám k tomu mnoho dobrých ideů, vele moce a vozbožace názorníňa.

0: RBB. Serbski program. Serbski program.
1: A ojo Gregor Klim, witajcha. Co gronišok tomu spivaju? Czy so serbski, nicka? Nie, to nie obszawie. Żoja mej dom przyjrza popszałom z czeskeje. A zatem spiłom chowa se napnie de czojne, kęż ma wiele cynić ze zwizanością słowiańskich narodów, a kak pasują serby do obraza tozgenio szożinca.

0: Zsíšik Rádiu. Ahoja váš Zsíšek Sebastro.
1: Jo, sledna nižela mjeseca a to gronjaš ma Sebastian Elikowski Winkler za vas nieco zajemnego w muzikowych instrumentach. By mogli gadać, ale ja nie by na to, że nie przyszedł. Ten raz pejo w muzikowe wielikane. Jo, słuchaj się raz.
2: Przed krótkim som był na koncercie dokładnie groniony na orgelowym koncercie. A ako všetci som si žíval, kak veľký je ten instrument. A som sa pšašal, ktorý instrument je zapšalem ten nejväčší na svieše. V mieste Burnley v Engelske stojí skulptúra z rorov. Gaž do nich zadujo vieč, pen nastaňo v rorach sférisky zvuk. To groni, aby veni grali, za to jo trebne zapšalem ten vieč. A ta viecka jo 3 metre usoka. Ale jo nieco ako jo išti vieče, jasne, nejväčší a nejdômšie smyckový instrument je oktobas. Tož ten instrument je samo 3 metre a 5 a 40 centimetrov veľký. Aby na ňom mega graš, stojí muzikár na vesebnom podešte a má čúne tvoce se speciálnymi rucicami a pedálami. Klavier, ak má 2 etáže, jo, také nieco napšaru dajo. Taký instrument je nekak 2 razy taký veľký ako normálne koncertové kšidlo, normálne klavier. A ven klince napšaru veľicne. To jo zavešte kradu gnujice. Ale nedajo snaž nieco ako jo ešte väčšie? Největší orgely světa jsou Boardwalk Hall Auditorium Organ v Atlantic City v New Jersey v USA. A velické groni ou orgely mají největší 30 těch orgelových fejfů. Věcej jako 3 000 to je něží tak věle jako kůždy Češi obydlar Hešebusa. Ale nejúžšie orgele sú Wanamaker Organ v Filadelfia. Veni majú deje jano okolo 27 000 trantavov, ale ten celý instrument je natvarjone na 7 etážach jadnogo tvarenia a ven je jadna 5 000 metrov úsoky. Caká ešte raz. Tvarenie ako instrument, tam je ešte nieco drugiego. Tak klince Carillon. To je zvenové graše na jadnom tormie. Veno má celú kopicu malých a veľických zvenov a každý zven mežo klinca šteke sam, skoro tak, ako teke tasty na klavierie. Torm s zvenovým grašim, Banobras Carillon v Mexiko mieste, je 105 a 2 žašťa metrov úsoky. Svetový rekord. Ale existujú ešte väčší instrument. Stalaktitové orgele sú nejväčší 5 zimský muzikový instrument na svete. Jo, to je verno 5 zimský instrument. Ven je v jadnej jamie a dokradne gronione, tá jama je ten instrument. Gromadu ze stalaktitami, chrapnikami. Tak gronime chrapiecim kamieniam, ketareš vise z vierha jamy doloj. Gáš rozglednivne derjome do takého chrapnika s klapacom pen ven zaklincijo. S takým nie sú to zapšalom orgele, ale bišový instrument. Graju na njom pak z jadnym manualom, tak ako na orgelach, a z kuždaju tastu derju do jadnogo konkretnego chrapnika. Całe chrapnikowe orgele w Luray Caverns w Virginia, USA, są nieźli tak wielkie, ako dwie kopańcowe grajniści. Ciachotka. Jak małuczki jo naraz klawier doma. Ale to ga nie jo ważne, jak wielki jo instrument, głowna wiec, aż na nią grajo się.
1: Mej ten czas, co wy jadn tych instrumentów znali. Ja nic, tebe ja wielkim rad raz live słyszał. Ale lec jo wasz instrument net mał, albo wielki, to nie o to najważniejsze. Ważne jo, aż na nich muzycirujo się, no. To ja przecież wiesele za całą familią wam się słuchasz. Końc oktobra słyszysz jo pon dalszne muzykowe pestru wet naszego Sebastiana.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Diskusija vo Novom Serbskom centru mir ta beže dalje. Novo zmaka nišćo nastanjo v Debsku, a buža hršobus filmove mjesto, kutima dalšim timam nentovici ujo Gregor Klim. Dej Novo Serbski centrum nastaš mjesto hršobus blisko Bošenskega dvrnišća abo dešnje Serbskim dvrje. V tih opcijah mogu domovinske cvonki nadalje vetkvacovaš. Fristu za vetedaše vetpovjednego napšašnjega su predlišili na nevjesti cas. Pepšaom Joskoencova Žinca, to kroni regionalna pjedarka Hajka Apeldova, domovina co napšašnik teke stajiš na svoju homepage. Ved opcije stvarenja Serbskega centruma za kulturu a zmakanju přes domovinu Dolne Vužice, jo teke nagvone zgromažinje domovinske župe Dolna Vužica to krona bylo v ochoze před tyžinjoma. Ve diskusiji su se pokazali šakurak vide na taký projekt, aby menjenje svonkojskih kupko uzgrnili jo kušte delegatam dostal na Abschaschnik, Josh, möge nachschitzowasch, co za njogo abo za nju, zastaschim jo ważne za taki möżne centrum. Debsk urednijo tuchulu svoj najs okovo tamneje evangelskije cerkvje, gmena cojen vöževiš ako centralne miestno sy, nentešne šotok še vetperaš, čau se ša novo namiestno flastrovaš, ak se gži za małe marka mobilne przekupce. Nowe wałki kształtujesz, a strusu usesz, kiera bom sajżasz, a to pedla nowego parkowaniścia, a miestnom za kolasa. Peneze przydu wet Europskie Unie. Hršobus wabi z motivami za przychodne filmy. Ako cyni miesto znate, przepsza się skromadnie z inicjatywą Filmland Brandenburg ekspertu na mieszczańsku filmową turu z miestnami wethistoriskej architektury, zelenej krajiny aż do industrie a brunicowej jamy, co bitowasz Hršobus atraktywne grajniszcza za film. Takie potencjalne grajne miestna deje byś do digitalnej datowej banki zapisane. Miesto, co z tym pełuszysz interesy pla turystów, a nażyjo się na pozytywne efekty za gospodarstwo. Tura buża se wetmiesz 6. oktobra a jo wetberiona zauszyknach. Tikety, zabone, busy a tramwajki wodyju znowa drosze. Obchadowy zwisk VBB pełuszyjo swoje płaszczyzna a to k prednemu januaru. Zwisk rozkładio swój rozsud z tym, aż średne koszty, a inflacja tak wysokie są. Przerycku audio 3,7% drożę. Jano wesrejś nuczykownego miasta Berlin, Hršobusa a Frankfurta, wystania donen też na płaszczyzna za tamne miesczęskie jestnicki. To groni wesrejś Hršobusa buża płaszczyz tykiet nadal 2,7 €. Stare tykiety mogą się używać jeszcze aż do sreży przyrodzego leta. Naše połościna maka jeżo tyk na našom internetovom boku petrbb-online.de/zom.

0: Ve struktur ne zmenja, bježe vjele penis do užicu, teke za kulturu. Nic šikno za co se udavajo penise kulturje zda se nje tak zmisva pone, naš kolumnist Bernd Spitkunings maku te teme svojske menjenje.
1: V oboku strukturne zmene v Vúžice se spiehujo teke kopica projektov za voprovanje serbske rece a kulture. Kaž vobo projekt južo přeražijo, ne su take živa myslone do přichoda, ale jano za krotki cas přibydnosti, v najlepšem páže za legislaturnu periodu. Wiele projektów młodych ludzi ze Stolnej Vúžice pomienią się partycypirowane, performatywne a immersywne performances albo intimne solo w open space'u. Takie pomienowanie powabiło zawieszcze main maminurecnych serbskich starych mamu a nanu se wobrzelisz, albo se to na niemienie raz oglidasz. Dalszne projekty za krzyżenie serbstwa są serbsko-recne fantasy-filmy. W tych se rozwiązują problemy na serbskim polu, cesto ze zguzlowaniem po przykładzie krabata. Guzlowar guzlują, a cewa w jas jo zase serbski powiadająca. Żoż guzlowar nie, przewzeją ten part kumszna inteligencja. Ale jeden tych projektów jo jednorazne. Serbskie przysłowa, które mają ze z alkoholem cynisz, możesz na piwowych podłożkach cytasz, któremż su se gronili w lesie 2005 w Pratiju hiszczy postałki. K moim faworytam takich gronków bylicą Palenc jo Valenc, Svinja nie jo pijanar, ale pijanar jo Svinja, albo krosiki błazana kupują kiacmace, żyżowate koszule. To sledne pak joboszko za stare. Niętejszna wersja by była i cejkatki błazana kupują kiacmace, roztargane, luksusowe żince. Mojemu susedoju drie takie chwalenie za alkohol se nie spodoba. Tak jo poznasz, aż Niemce przemało wo serbskich stawiznach wierzy. Nasze serbskie ludowe śpiewy, ako my sedamy se k blidu, gabe moja gubka wodu piwa abo stolet ako żienca, su stworili by casu, ako ju była niekak powajca serbskich mużów alkoholikarie. Piesnikarie togo casa sukrzeli gronisz, aż ju lepiej gwaszk piwa wupisz miesto flaszki palenca. Z tym jo nasz nowy projekt wielgin tucasne. Piwo pisz nie o tak szkodne, ako amfitaminy, ecstasy, crack a dalszne drogi dosetykasz. Weto, mam na boku wuspycha tego projekta za serbsku riec moje wopmyzlenia. Wieme, aż licpa kiacmo najsach przeliż mała jo, a wotebiera żyn a żynk. Mimo toga, muse kiacma je logo ich sponsoru, ich lieferanto piwa wużywasz, teke na piwowych podłożkach. Ale se serbskie postałki derje przedawaju w turystyckich informacjach albo przedawarniach, to jo przaszanie. Tam kupują ludzie skierje suwenirki ze spieskowym muzikom, pytiplaczom albo boszanskiego gorku. A samo gasz drogowarje takie projektowe piwowe podłożki za intimne solo na imersywnych a performatywnych performancach doma kupują, musimy se przeszać, lec tyjo Serbam, gaż Niemce w Düsseldorfie partycypirują w serbskich pismiku. Dawa produkcja takich suwenirów na niemienie żywiesz Serbam stałnie żywo we Vúžice? A gaż nic, jak może potem niech ten wobtwarzysz, aż taki projekt by był żyl pozytywne strukturne zmiany za tu bydlecich ludzi. Ja widzim to tak. Aż pieniądze za dalej kupowanie talentu młodeje, strężneje a starie generacje na polu spisowaszelstwa a żurnalizma, b by serbsko-rěcne struktury věcej kšužili, ako spěchovanské pěněze za papové podvožky, kotarež zvěšiju kreativny mody ženské snaša 2 měsaca živině ako vůmělcovka, joli wona glukuma.
0: Mieni náš kolumnist Bernd Petkunings, kak vento výži slyšišo zase za měsec. Na von Prost!

0: Bis.
1: RBB. Serbski Programm. Serbski Programm. Thema.
2: Ja, mej dom. Mogi kor ma toś ten spiju swojem repertuar, a wen jo teke dolnej Łużycy szeroko znate. Każ se niżi spiwa, przy zamknu se nie druga, spiwa jo sobu. Już obejnych liet, liet jasetki jo to kradu oblubowane spiju, ale zwetkul wen pochada, kto jo jen skomponirował, a napisał ten tekst, zatem jo se Sebastian Elikowski-Winkler obgenił, a to plahat mutter Leibnerak, wenn Josse es dem Pschaschanim intensiv nie sabe raum.

0: Jo jome dom, w naszej serskiej domuni ten spił każdy znają. Generacje dujko jowen oblubowany w korach, a pla publikuma. Mężosz kronić bzies przegnawania to jo serski ludowy spił. Zaprzałem pak musimy psiudać, wen jo ludowy spił ordował. Nie suszaga to pokłada ludowych spiłów serbą. Ale w czeskiej, respektywnie czechosłowackiej, każdy ten spił znają pod oryginalnym tytułem Gde domo mój. A tam ma wenteke dujke a uznamne stawizny. Za dr Hartmuta Leibnera jo to teke jadno wesobinskie czojnko, ako jogo zwiezujo z tym spiłom. 2020 jo wezjawił w serskim czasopisu Rozlad artykel we stawiznach spiła.
1: Ja se wie... już dawno znają spił Gde domov mój jako hymnu we starej czesko-słowackiej. Ja som studoval w Praze, a se wie, ku każdej gözbie są to grali na oficjalnych zwiedzeniach, a tak a nie som wiele we tego wiedział, ale pen som se zeznał z mojej švigamamu v tom času. A vena jo pochádava späť viacornej českeje, ako Niemcovka, jo tam bydlila, ale také riedne český mogva. A vena jo perfektne mogava spívaš tú hymnu. Lepie ako české. A ja som se žíval, a vena jo mi ulicovala, až ta hymna, ten spiu opisuje na taku rednu vašniu tu česku krajinu a ten český zášišť. To je to, co som v tom času sobokrytnul. A potom som jo pomavem zachopil se zabieraš. Veď to přížo, co tam všetko stojí.

0: Čechoslovakska jopak také obstojala s věcí národností. To jsou byly česká, nímská, hungorská, ukrajinská, pelská národnost a další.
1: A v toho jo přišlo, až jenom v toho časa máme také nímskou variantu, ungarskou variantu v toho samského zpíva. Nic ve všichných národností, ale na nejméně já znám nímskou variantu a také ungarskou variantu. To je veľkým zájemné, až sú ten text vzeli a prevožili také do tých rýcov národných menšinov v starej Československe.
0: Vlečíš vyšná s čistou čižašťa. Jo nastal pre jeden zvukový film v Českej rýce. Ben jo navizal na živadlovú gráše Jozefa Kajetana Tyla pod titulom Fidlovačka. Ve filme sú prevzeli muziku Františeka Škroupy a texty Tyla. Skoro na końcu filmu jest scena, że już spiła jeden psosar spił Gde domo mój.
1: Gde domo mój, w tym filmie jo, to tak było, aż tu całą muzyku wed Škroupy z tym tekstem wed Jozefa Tyla su przewzeli. A ta główna scena jo taka była, że jeden psosar jo spiwał tu czesku hymnu. A to jo taka gnująca scena, kiedyś przecej możemy przyrównać z naszą sytuacją, jaką mamy w Serbach. Tam jo ustupił jeden bogaty bergar, kiedyś jo gierdy na te spiwy, a se wielica z nimskim spiwom. A wenn to wszystko gotujo we nimskiej rece z czeskim psizukom. To jo wegim zajne widzisz a słyszasz, a wenn zachopio spiwasz taki nimski Gassenhauer O du lieber Augustin. A te luže, ako tam seže na tom svieženiu, jomu vrtegroniu, nie, to nejsú naše spíve, to môžeš zabiš. A ven vrtegronio na to česky zolche spráche. Za pár let bužo čeština fuč. A na to zachopio jaden psosa, spívaš tu česku hymnu a publikum něco akceptirovaš pestajenie toho nadutego bergaria a všichni potom sobu zbývajú tu česku hymnu. Jo? A ku koncu se gronie taky spiju Čechy nikdy nezabývajú. To je naša rec, to je naša kultura. My môžeme na takú kultúru gerdebisch.

0: spiuje wielgin emocjonalne a ugronio zwiezanoć z domuniu. Ta wesepna atmosfera tego spiła sztycy dłumokowe uczubach szyknych Czechów, a to do zincesznego.
1: To se takie pokazało w czasu nacjonalsocjalizma, ako ta Československá republika jo była obsajżona a jo se zawożiła tak pomnieniony protektorat. A takie w tym czasu protektorata nie są se wierili tu czesku hymnu zmienić. A takie w tym czasu protektorata jo była oficjalna hymna tego protektorata. Ja nie wiem, lec su takie dovolili spívaš české reci, abo sú vzeli tú nemskú verziu, to neho znate, ale nesú se verili, to zmieniš. Svie te nácie sú kšeli pokazáš, až přizveli ju Čechám viestu autonomiu, aby mogali také vestáš přizvejom. To je taká moja interpretácia.
0: Existirujo fascinirujúce zvukové nagravanie, ktoréž zapepadňo emocionálny úznam toho spíva. Veno jo nastalo 1960 v Praze. Miesto je bolo tencas južo obsažené přes nacionálsocialistov. 20. maja toho lieta jo sa v nacionálnym živadle zapšalom pokazala a nagravala opera Bedrše smetany Livuše. Na keňcu spíva publikum českú národnú hymnu. Mec a uznam tego spiła za české národné vědobně, nie dajo se v słowach raska přibližně, tak der je opisovaš.

0: tak to nie przechwatają, aż jo tego nowa socjalistyczna CSSR po drugiej światowej wojnie przewzyła tu starą hymnu sprzed wieńskiej czechosłowackiej.
1: Musimy ale dodać, aż ta hymna jo dobytnowa za czas sowieckiej okupacji wesebny charakter. Ta sowiecka okupacja w lesie 1968 jo była a jo skończyła z reformami w czesko-słowackiej. We to nicht den Nejos zwerił tu oficjalną hymnu zmienił, albo wetporaż. To jo teke w tom czasu tak było, aż hymna jo wystała oficjalna hymna. Ale we to równocześnie jo se przemieniła do instrumenta protesta możemy gronić. Jo, to som teke widział w jednym czeskim filmie, kiedy się groni na czeski Peliszki, Gnieżdaszka, a tam jo jeden stary weteran oboranskiego gibania z drugiej światowej wojny, a ako su tam przyjęli te pancery na drodze, wenn jo zachopił na klawirie grasz tu hymnu, albo ten spił Żojo meja domunia. A to jo wegin gnujucy był, a jużo ako wiesta przez kjarżba ugledała.
0: Ta hymna je była nieto w paradoksnej sytuacji. Na jedną boce oficjalna hymna, na drugim symbol za czesku identitu. To se dajo tego dokumentirować z jednym dalszym historyckim przedstajeniem. 6. decembra 1988 na dniu cołyskich pszałów jo sławna czeska spiwarka Marta Kubiszowa spiwała hymnu Gde domo mój na namieście Szkrupowo namiesti w Praze Žižkov. Jo to był prejedny zjawny ustup po letach ugnania. A to šo je bilo kejnsne zarirovanje manifestacije nevetvisnih gibanjev, a tak je z hymny nastal protestny spiv.
1: Rovno v tom času te je harte 77, jo až zbivanje su teke převzeli ako emocionalne pesovstvo protesta. Ale ako ten gromadny stat Čechov a Slovakov joby želone, vleše živeš naštostov, či a živeš zased, jo nova Česká republika převzela tu prednú štucku ako sveju národnú hymnu.
0: Uslyšeš pla Hartmuta Leibnera fascináciu a rozpalonosť za stawizny spiła. Ale wen pokazuje tegena iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledający na jego tekst.

ta druga wesobność jo, aż jo to przaszanie. To jest takie nieco pożyjonego. W wszystkich hymnach se pokazuje giardość na domowniu, jak redna jo, a oni se przaszają, gdzie domów mój, że jo, moja domownia. To jest takie nieco wesobnego, co si myślę.

Zawieście to ma cynisz z minu Witkojc, ako wena jo przyszła do kontakta ze serskej urece, wena jo zachopiwa pisarz, a wena jo se udawa do Pragi, Czechoslovakskeje, a tam jo wena przewoziwa szake knigwy z czeskej rece, na przykład we Bożeny Niemcowie, takie bajki do serskej rece, do dolnoserskej rece. A ja mienim, aż wena ja takie napisała taką rozprzawu, drogowanie po czechoslovakskiej, we wlejsze żywesz na sosto pisz a dwa żasza. A mnie się zda, aż wena w tym czasu zawieście takie se speznawa z tego czeskiego hymnu. Jo. A niente możemy gledać do serbskiego pismojstwa, a możemy widzieć, aż w jednej zbierce zestajone wet Karla Jordana titelem Serbskie narodne arie. Namakajome już na drugim albo trzecim boce ten spiu Mejdom. A tam możemy laśko spoznać, aż jo przewożenie czeskiej narodnej hymny. Ale ten problem jo, aż tam nie stoi, kto jo ten spiu przewożył do dolnoserskiej rece. To może być, aż Karlo Jordan jo to getował, albo Emina Witkojc, ale cisza możność jo, aż przewoź pochada wet Fritza Roche. Dokulasz na titelnym boce jo napisane, aż Fritza Rocha jo przestaju szykne spiwy do nimskej rece. To jo dwojorecne udasze, szykne serskie arie, tam stoi we serskiej wariancie, a we nimskej wariancie. To jo teke tak za ten spiw mój dom, tam stoi ako czesze spiu mój dom, a potem ten nimski przewożk. Jo, ten nimski przewożk, nie jo, ten samski, jako to, coś stoi za czesku hymnu, ale to jo nowy przewożk. Nie to nie jo jasne, lec Fritza Rocha jo teke przewożi z czeskiej rece do serskiej, a potem jeszcze raz do nimskiej rece. To nie jo cewo jasne.

0: Zogodla, su veni pak zatajili český pehat z piwa.
1: V tom czasu jo było wiegin ciężko pokazać za Serbo, aż mają nieco cynić z Czechami. Dokulaż w tym czasu w 20 latach su założyli Budyszynie tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnie szyknych Serbów obgledoważ lec maju niekaki zwisk do słowiańskiego Ukraja, aż nie mają takie panslawistyczne zajmy, a by chcieli się dzielić od niemskiego stata. To jo nadałk był tego Wendenabteilunga, a w tego znasz su w tych knigwach od Korla Jordana zataili, aż ten serski spił jo jeden przewożk czeskiej hymny. W tego znasz nie wiemy, kto to na przodu gotował.
0: Wed tego spiła w knigłach Serska Arie, jo laszko namakaś drogu do Janszwec. Fritz Rocha je był dobry przyjaciel kantora a ceptaria Hermana Worcha Groni Hartmut Leibner.
1: Wenn jo dwójki czas nawiedował ten swaune Janszwecki chór, a zawiesie jo Fritz Rocha porucił Worchoju ten spił Żojo meja domunia, żojo me dom. A w tego czasu jo ten spił jeden z tych najsławniejszych spiwów Janszwojskiego kura. Możemy to tak gronić, a takie wesebne znamnie tego kura. Ako Janszwojski spił, możemy takie to pomieniować.
0: Jednu epizodu jo Leibnerowi ulicował jeden Janczowar. Ako su ustupili w Praze, jo Janczowski chór spiewał teke Żo jo mej dom.
1: Ako ten chór z Janczowes jo ustupił w Praze, jo teke spiewał ten spiew Żo jo mej dom. Pod nawiedowaniem Heinricha Paukera, to jest ten naslednik kantora Worcha w Janczowecach. Jo, ako su veni ustupili Praze, no jo nekak ve 70 letach slednego letstotka, tam su zgvosili ako sledne ten spiu, Žojo me dom, a šikne spivarje su bili vegin přechvatane, až naraz ten publikum jo zachopiu tam sobu spiukotaš a kukoincoju šikne teke su stanuli a sobu spivali. A ten Janšojski kor nejo vježel až pochat toga spiva jo z Českeje. Jo a jo s tým jo se to ceve kovo zamknuvo.
0: Ale tak w Dolnej Łużyce su se stawizny spiła uwijali dalej. 2011 jo Gerald Shane wezjawił nową interpretację w obziełaniu Oksany Weingart. A komponistce Serazio, nie gledający na uznamne stawizny spiła, jemu dasz iść raz laszkość chanson.